0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audicija v języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka. Dzisiaj będziemy kontynuowali temat 6. Apostolskiego Kongresu Miłosierdzia i opowiemy o pracy wolontariuszy. Często jest ona niewidzialna, ale jakże ważna. Dzięki zaangażowaniu i bezinteresownej pracy wolontariuszy możliwe jest sprawne przeprowadzenie wydarzenia oraz stworzenie atmosfery życzliwości i otwartości. Relację nadamy po serwisie informacyjnym. Myśliwce NATO zestrzelili drona w lotewskiej przestrzeni powietrznej, poinformowała armia Lotwy, na którą powołuje się agencja Reuters. Wojsko przekazało również, że wcześniej ogłoszony alarm lotniczy został już odwołany. Lotewskie Narodowe Siły Zbrojne ostrzegły w poniedziałek rano o zagrożeniu dla przestrzeni powietrznej kraju, o czym informował portal 112LW. Alert ogłoszono w regionach Rzeszyce, Lucyn, Balwy i Aluksne. Mieszkańcy tych terenów otrzymali ostrzeżenia na telefony komórkowe. Narodowe Siły Zbrojne wezwały mieszkańców do schronienia się w bezpiecznych miejscach wewnątrz budynków i stosowania zasad dwóch ścian. Zaapelowano również, by w przypadku zauważenia nisko lecącego lub podejrzanego obiektu nie zbliżać się do niego i dzwonić pod numer alarmowy 112. Do informowania mieszkańców Narodowe Siły Zbrojne wykorzystują dwustopniowy system alertów wysyłanych na telefony komórkowe. Ukraińska armia przeprowadziła minionej nocy kolejną serię uderzeń na cele położone w głębi Rosji oraz na terytoria okupowane przez Rosję. Według wstępnych informacji ukraińskie drony trafiły w jeden z największych magazynów ropy naftowej w regionie Kaukazu. W Noworosyjsk. Gubernator regionu poinformował, że w wyniku ataku ukraińskich dronów na pociąg pasażerski zginął pomocnik maszynisty, natomiast sam maszynista został ranny. Informacje o ukraińskich atakach na cele w głębi Rosji pojawiły się w czasie wizyty prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego w Londynie, gdzie spotkał się z przywódcami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Liderzy ci zadeklarowali poparcie dla dążeń Wołodymyra Zeleńskiego do rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji w sprawie zawieszenia broni. Oraz podkreślili, że w rozmowach powinny aktywnie uczestniczyć również Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Minionej nocy na lotnisku w Wilnie wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym z powodu zagrożenia stwarzanego przez balony przemytnicze nadlatujące z Białorusi. Przeloty samolotów zostały tymczasowo wstrzymane, natomiast odloty były nadal realizowane. Ograniczenia wprowadzono po godzinie 1 w nocy, a lotnisko wznowiło normalne funkcjonowanie o godzinie 4 rano. W wyniku czasowych utrudnień zakłóconych zostało łącznie 6 lotów, co dotknęło około 900 pasażerów. Ze względu na zaburzoną rotację załóg i statków powietrznych możliwe są dziś pojedyncze opóźnienia kolejnych lotów. Minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz oświadczył, że z systemów informatycznych wydających dokumenty tożsamości oraz należących do Departamentu Migracji nie wykradziono żadnych danych i nie stwierdzono włamań. W ten sposób odniósł się do informacji opublikowanych przez portal 15 Min, według których mogło dojść do przyjęcia około 50 kont użytkowników systemu resortu spraw wewnętrznych. Tymczasem prokuratura generalna Litwy prowadzi śledztwo dotyczące możliwych nielegalnych logów oraz kradzieży ponad 600 tysięcy wpisów z centrum rejestrów, w tym numerów identyfikacyjnych mieszkańców. Pierwsze nielegalne logowanie i wycieki danych

0: miały miejsce już na początku bieżącego roku. Centrum Rejestrów dowiedziało się o incydencie na początku kwietnia, natomiast opinię publiczną poinformowano dopiero pod koniec maja. Po ujawnieniu informacji o możliwym przejęciu około 50 kont systemu resortu spraw wewnętrznych, premier Litwy Inga Ruginienė zapowiedziała, że podniesie kwestię odpowiedzialności dyrektor Departamentu Informatyki i Łączności Wiktorii Rukštelė. Po decyzji socjaldemokratów o usunięciu Švitunėms z koalicji i rozpoczęciu rozmów z demokratami, lider największej partii rządzącej Mindaugas Sinkevičius przyznał, że zmiany mogą objąć również ministrów delegowanych przez socjaldemokratów. Zaznaczył jednak, że nie będą to szeroko zakrojone roszady. Jeśli dojdzie do zmian po stronie socjaldemokratów, na pewno nie będę dążył do tego, by były one wielkie, radykalne czy drastyczne. Pewne korekty są możliwe, ale raczej nie mówimy o trzech ministrach. Być może zmieni się jeden lub dwóch, stwierdził lider socjaldemokratów. Zdaniem polityka zmiana składu koalicji rządzącej oznacza konieczność renegocjacji umowy koalicyjnej, a także przeglądu składu rządu. Nie odpowiedział jednak wprost, czy nowy gabinet będzie tworzył on sam, czy obecna premier Inga Ruginienė, zapewniając jedynie, że nie uchyla się od odpowiedzialności. Zapewnił również, że nowa koalicja powinna zostać sformowana jeszcze przed zakończeniem wiosennej sesji Sejmu. Rządząca partia premiera Armenii Nikola Paszyniana wygrała wybory parlamentarne. Wynika ze wstępnych danych opublikowanych w poniedziałek. Armenia i Rosja formalnie pozostają sojusznikami, jednak Kreml porównał ambicje Erwania dotyczące integracji z Unią Europejską do drogi, która, zdaniem Moskwy, doprowadziła do rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Paszynian określił wynik głosowania jako historyczne zwycięstwo, które zapewni Armenii trwałość i rozwój. Zapowiedział dalsze zbliżenie z Zachodem przy jednoczesnym rozwijaniu relacji z Rosją. W niedzielę w Wilnie rozpoczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń chrześcijańskiego świata – VI Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia. Został on zainaugurowany mszą świętą oraz uroczystą procesją, podczas której na ulicach stolicy rozbrzmiewały pieśni i modlitwy. Po mszy świętej na placu katedralnym tysiące uczestników wyruszyły w procesji eucharystycznej przez historyczne centrum miasta na wzgórze Zbawiciela przy ulicy Rosy. Procesja zatrzymała się w czterech miejscach, gdzie odczytywane były fragmenty Ewangelii, odmawiane modlitwy oraz udzielane błogosławieństwo dla miasta. Miejsce zakończenia procesji wybrano nieprzypadkowo. To właśnie tutaj głoszone było orędzie Bożego Miłosierdzia. Choć w czasach sowieckich Kościół Najświętszego Serca Jezusowego i klasztor zostały zamienione w więzienie, dziś ponownie odradzają się jako przestrzeń modlitwy i nadziei. Jak podkreślają organizatorzy kongresu, Wilno pielęgnuje tradycję takich procesji od stuleci. W XIX wieku, po powstaniu styczniowym w 1863 roku, władze carskie zakazały organizowania procesji religijnych w przestrzeni publicznej miasta. Zakaz został zniesiony dopiero po przemianach politycznych w 1905 roku. W czerwcu 1906 roku Wilno przeżyło historyczny moment. Po 40 latach przerwy odbyła się pierwsza publiczna procesja Bożego Ciała. Ulice miasta udekorowano girlandami z zieleni, w oknach domów zawisły obrazy świętych, a balkony ozdobiono tkaninami i wstążkami. Tysiące wiernych towarzyszyły procesji, która przeszła od katedry ulicami Zamkową, Dominikańską i Wileńską. Podczas trwającego Kongresu Miłosierdzia wolontariusze odgrywają niezwykle ważną rolę. Dzięki ich zaangażowaniu i bezinteresownej pracy możliwe jest sprawne przeprowadzenie wydarzenia oraz stworzenie atmosfery życzliwości i otwartości. Wolontariusze wspierają organizatorów w wielu obszarach, takich jak rejestracja uczestników, udzielanie informacji, kierowanie ruchem osób przybywających na kongres czy pomoc techniczna podczas konferencji i spotkań. Pani Alicja Kryścią działa jako wolontariuszka w Centrum Informacji, które się rozmieściło na Placu Katedralnym, a które odwiedzają setki gości.
1: Rozpoczął się VI Apostolski Kongres Miłosierdzia. Pani zgłosiła się jako wolontariuszka. Pracy jest chyba bardzo dużo.
2: Bardzo dużo, ale mamy taki bardzo wielki zaszczyt przyjąć tak wysokich gości w naszym Wilnie. To naprawdę takie wielkie szczęście mieć nawet takie święto w całym kraju.
1: W pierwszym dniu to oczywiście ludzie się zjeżdżali z całego świata i tutaj potrzebna była informacja, gdzie dokąd skierować. A jak będzie wyglądała Pani praca dalej?
2: Podobnie tak samo będzie wyglądać i dalej, bo ktoś może nie mógł w pierwszy dzień przyjechać, ktoś z jakichś powodów będzie drugi czy trzeci i następne dni. I praca podobna będzie. Po prostu pomagamy ludziom. Cała informacja, gdzie mają zwrócić się, gdzie miejsce, gdzie imprezy, o jakiej godzinie. Dajemy informacje w różnych językach, po angielsku, bardzo dużo z Polski gości mamy. Ogółem z 45 państw mamy gości dzisiaj w Wilnie.
1: Czy żeby zostać wolontariuszem, trzeba było przejść jakieś szkolenia?
2: Tak, szkolenia były, 8-godzinne. Opowiadano nam całą informację, jak pomóc człowieku, jeżeli będzie potrzebował.
1: A w jakich godzinach będzie czynne to stoisko, dokąd właśnie ludzie się zwracają? Bo najczęściej to właśnie do centrum informacyjnego.
2: Tak, stoisko będzie działać od 9 oficjalnie, ale wiadomo, że można i wcześniej. Na pewno ktoś będzie i do wieczoru, do 9 godziny.
1: I tak do piątku włącznie.
2: I tak do piątku włącznie, do 12 czerwca, do piątku włącznie.
0: Jedynym z miejsc szczególnie związanych z tym wydarzeniem jest hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki przy ulicy Rossa. To właśnie tutaj, w miejscach związanych z historią obrazu Jezusa Miłosiernego i działalnością błogosławionego księdza Michała Sopoćki, przez 4 dni odbywać się będą otwarte spotkania, świadectwa i warsztaty poświęcone miłosierdziu. Rozmawiam z Piotrem Szymańskim, wolontariuszem, autorem kalendarza wileńskiego, który przeznacza część dochodu ze sprzedaży kalendarza na rzecz hospicjum.
1: W hospicjum dzisiaj rozpoczynają się spotkania w ramach Kongresu Miłosierdzia. Będziecie mieli gorące 4 wieczory w ciągu tych właśnie najbliższych dni.
3: Zgadza się, że będzie to dosyć intensywny czas, jak i dla samego hospicjum, jak i dla pracowników, no i oczywiście dla wolontariuszy.
1: Jak będzie wyglądało u Was te spotkania? Rozpoczynają się o godzinie 14.30. Gdzie to będzie się odbywało wszystko? W podwórku?
3: Tak, to będzie się odbywało w podwórku, to będzie się odbywało na terenie hospicjum. W planie jest informacja, czym jest hospicjum. Będzie też pokazywany film na temat obrazu Jezusa Miłosiernego, o samym ruchu hospicyjnym oczywiście, także będzie, także będą takie warsztaty modlitewne. Ten program jest dosyć ambitny, dosyć bogaty.
1: Gdyby padał deszcz, to macie jakieś tam zabezpieczenie, jakieś dachy, bo pogoda na razie nie dopisuje.
3: Oczywiście, że mamy, ale no całych 5000 wszystkich pielgrzymów niestety w hospicjum nie jesteśmy pomieścić. Natomiast na tyle, na ile hospicjum pozwala, mamy takie zadaszenie, co się nazywa zapiecek u Pana Boga, więc tutaj każdy, kogo by spotkała lewa czy deszcz, na pewno znajdzie schronienie.
1: Zapewne do hospicjum przyjdzie bardzo dużo ludzi, bo każdy będzie chciał właśnie zobaczyć, dotknąć te miejsca, które są jak najbardziej związane z Bożym Miłosierdziem.
3: Cieszy nas to bardzo, dlatego że jeszcze mało ludzi, nawet na samym terytorium Republiki Litewskiej, nie wie o istnieniu hospicjum. Moją prywatną misją też jest o tym, żeby jak najwięcej osób się o nim dowiedziało, że taki ruch, że taka instytucja istnieje. No, wierząc też w to, że będą o nas pamiętali na przykład w rozliczeniach podatków całorocznych, ale też z tej takiej duchowej, religijnej strony, to właśnie tutaj w hospicjum był malowany obraz Jezusa Miłosiernego. To tutaj spotykała się i siostra Faustyna, i malarz kaszmirowski, który namalował obraz Jezusa Zbawiciela. I no oczywiście błogosławiona siostra Faustyna Kowalska.
1: Wolontariusze będą mieli nie lada wyzwanie, bo trzeba każdego gościa spotkać, zaprowadzić. Goście zapewne będą mieli i pytania do pracowników, będą chcieli bardziej się dowiedzieć o tych miejscach. Także no, każde ręce są potrzebne do pomocy. Trudno będzie opanować, jeżeli przyjdzie kilkaset ludzi naraz.
3: No nie jest to dla nas coś nowego, bo dość często, nawet jeżeli układamy jakiś plan wizyty, czy to pielgrzymek, różnego rodzaju gości, sponsorów, mniejszej, wyższej rangi, bo nawet i przecież pary prezydenckie odwiedzały hospicjum, to w większości przypadków jest coś takiego, że czasami trzeba w jakiś tam sposób, jest coś nieplanowego, czasami trzeba improwizować, stanąć na wysokości zadania, które Pan Bóg nas postawia.
1: Dajecie radę z każdą
3: oczywiście,
1: wyzwaniem.
3: Że tak. Oczywiście, że tak. Z otwartym sercem i z błogosławieństwem wszystko damy radę. I czy to bez względu, czy to będą pracownicy, czy to będą wolontariusze. Póki co udaje nam się stawać na wysokości tego zadania, żeby pełnić tą naszą hospicyjną

0: misję.
1: Obecność wolontariuszy jest także świadectwem wartości, które promuje Kongres Miłosierdzia, służby drugiemu człowiekowi, solidarności oraz gotowości do niesienia pomocy. Poprzez swoje działania wolontariusze nie tylko wspierają organizację wydarzenia, ale również budują wspólnotę opartą na wzajemnym szacunku i trosce o innych. Zaangażowanie wolontariuszy przyczynia się do tego, że uczestnicy mogą w pełni skupić się na duchowym i merytorycznym wymiarze kongresu. Ich praca, często wykonywana w tle, stanowi nieoceniony wkład w sukces całego przedsięwzięcia i jest wyrazem autentycznego miłosierdzia realizowanego w praktyce. Rozmawiam z wolontariuszką, przewodniczką Aliną Obolewicz. Jesteś wolontariuszką na kongresie. Jak wygląda wolontariat twój? Jakie masz zadania do wykonania?
2: To znaczy mój wolontariat jest związany z oprowadzeniem po Wilnie i po miejscach związanym z kultem Miłosierdzia Bożego. Czyli jako przewodniczka będę oprowadzała dzisiaj, jutro wycieczki dla grup, znaczy grup dla turystów indywidualnych, dla pielgrzymów z Polski, którzy biorą udział w kongresie. Dziś spotykamy się przy miejscu kongresu, przy wzgórzu Zbawiciele i autokarem idziemy do Domku Świętej Faustyny. Po drodze opowiadam, tam też będę prowadziła koronkę do Miłosierdzia Bożego. Stamtąd idziemy do Kościoła Świętych Piotra i Pawła, czyli dziś są najpiękniejsze świątynie i takie miejsce najważniejsze też związane z miłosierdziem, czyli do Piotra i Pawła, kościoła, do perełki baroku wileckiego. Później jedziemy do katedry i katedrę, kaplicę Świętego Kazimierza zwiedzamy i później autokarem pod Ostrą Bramę, no i tam też zwiedzamy Ostrą Bramę, okolice i wtedy ludzie stamtąd już pieszo idą znów do miejsca kongresu, gdzie będą się spowiadać, gdzie będzie później kolacja, no i dalsze zajęcia. A jutro będzie piesza wycieczka śladami Miłosierdzia Bożego, czyli śladami Świętej Faustyny Kowalskiej, błogosławionego księdza Michała Sopoćki, czyli te miejsca na Starówce, gdzie były objawienia, gdzie teraz jest oryginał obrazu Jezu, ufam Tobie, też zaczniemy jutro wycieczkę koronką.
1: I to jest chyba bardzo ważny punkt podczas tegorocznego Kongresu Miłosierdzia. Bo
2: no jak najbardziej, oczywiście.
1: Bo jakie wrażenie zostaną u ludzi, tak będą wspominali nasze miasto i to zależy też od tego, czy będą chcieli jeszcze tutaj wracać.
2: Zdecydowanie tak. Byłam dziś na przemówieniu kardynała Grzegorza Rysia z rana na Wzgórzu Zbawiciela. Słuchałam tego przemówienia. Było po angielsku, ale jest tłumaczenie na 4 języki. Na litewski, na angielski, na włoski i na polski. Więc ja złożyłam słuchawki, słuchałam po polsku. Było bardzo dobre, no takie bardzo głębokie przemówienie. Nie banalne i nie oczywiste. Czego właśnie się spodziewałam po kardynale Rysiu. I też najważniejsze, że ci ludzie, którzy przyjeżdżali z całego świata, bo widziałam tam z Ameryki Południowej, z krajów azjatyckich pielgrzymów i zakonników i widziałam no naprawdę ludzi o innej karnacji, którzy by w życiu do Wilna nie przyjechali. Naprawdę, którzy by w życiu o Wilnie może nawet mało co słyszeli albo nie słyszeli. A tu z okazji Kongresu Miłosierdzia przyjechali. Oczywiście oni też biorą udział nie tylko w spotkaniach, w rekolekcjach i w spotkaniach na tematy duchowne, ale też w zwiedzaniu, więc oni poznają i Polacy znają Wilno, ale ci ludzie z całego świata poznają Wilno bardziej dogłębnie i myślę, że Wilno się otworzy na turystów i pielgrzymów z całego świata, spoza Europy już co najmniej. To bardzo ważne i tak dużo tych miejsc związanych z Miłosierdziem Bożym jest w Wilnie na samej Starówce, że mam na wycieczkę jakieś 2,5 do 3 godzin, a ja się zastanawiam, jak to wszystko zdążyć, bo ci ludzie też będziemy mijali miejsca niekoniecznie związane z Miłosierdziem Bożym, ale które też są ważne dla Wilna, czyli też przynajmniej dwa zdania muszę o nich opowiedzieć. Więc jestem podekscytowana, ale cieszę się, bo dziś na przykład z rana, jak zobaczyłam tam tyle ludzi słuchających przemówienia kardynała, no to automatycznie się uśmiecham. Niektórzy tak patrzą, są zasłuchani w słowa, tłumaczenia słuchają i jak widzą, że człowiek się uśmiecha, to też obdarza uśmiechem i jest tak, że my jesteśmy na jednej fali. To jest bardzo takie przyjemne, takie uczucie psychologiczne, nawet i duchowne, takie, że cały świat zebrał się, żeby rozmawiać, żeby przeżywać ten sam temat. I to właśnie w Wilnie się dzieje, w takim Wilnie, które może niekoniecznie jest znane na świecie, prawda? I Litwa jest małym krajem, ale tutaj ludzie zdolali zdobyć sobie wolny czas, jakiś urlop i przyjechać i zapłacić pieniądze, żeby tutaj przyjechać tak masowo. No to jest niezwykle wydarzenie.

0: wydarzenie.
1: A jak ocenisz wczorajszy dzień otwarcia tego kongresu? No rzeczywiście wydarzenie historyczne.
0: Tak, no ja to czy oglądałam przed otwarciem i później oglądałam w telewizji, dla

0: możliwości brać udziału, ale to naprawdę takie ogromne wydarzenie, wzruszające, no naprawdę na światową skalę. Wilno długo się szykowało, no i pięknie to wygląda.
1: No właśnie.
0: W ogóle chciałabym też obserwować, jak to będzie w inne dni i uczestniczyć też w rekolekcjach, w różnych spotkaniach, świadectwach, ale też zobaczyć, jak to na mieście, na Starówce, jak to wygląda. Bo na przykład wczoraj mijałam przy Ostrej Bramie ludzie z południowej Ameryki, pielgrzymów. Oni byli charakterystycznie, znaczy wyglądają charakterystycznie, ale też ubrani byli, mieli oznaki, mieli podkoszulki odpowiednie. Więc oni innymi oczyma patrzą na zabytki Starego Miasta niż na przykład turyści i pielgrzymi z Polski, którzy tutaj mamy dużo wspólnych części historii i tak dalej, sentymentów. No więc oni w ogóle jak do innego świata przyjechali, tak? Nawet my, tacy blondyni albo ludzie o jasnej karnacji, też dla nich wyglądamy tak trochę dziwnie, tak? Ale fajnie, fajnie, to jest naprawdę przeżycie wielkie.
1: A jak pod względem organizacyjnym? Czy wszystko gra jak na razie?
0: Znaczy, no, z tego, co ja teraz widzę, to jest przeszykowane nawet na każdą pogodę, czyli czy deszcz, czy słońce, czy upał, to wszystko jest przygotowane tak, żeby ludzie nie czuli jakichś niewygód. Z tego, co ja widzę, co obserwuję i organizacyjnie, myślę, że dobrze. Też cieszy to, że na polski język wszystko jest tłumaczone, że są napisy po polsku wszędzie też, ale też w innych językach świata. Ja myślę, że dobrze, tylko to dopiero drugi dzień, czyli wczoraj było otwarcie, dziś pierwszy dzień tych zajęć, więc ja dopiero to obserwuję i cieszę się, że Litwa w ogóle i Wilno podolało wszystkiemu, że jest tak dużo wolontariuszy i są tacy przyjaźni, naprawdę pomocni. Już doświadczyłam tego, że myślę, że wszystko i w kolejnych dniach będzie się odbywało bardzo dobrze, ale oczywiście jako przewodniczka, organizatorka wycieczek, ja też nie tylko pod kątem duchowym, ale obserwuję pod kątem organizacyjnym, więc na razie mi się podoba. Myślę, że dobrze jest zorganizowane.
2: W ciągu 4 dni w ramach popołudniowego programu odbędzie się około 40 wycieczek poświęconych 8 różnym tematom. Poprowadzi je około 30 przewodników. Wycieczki będą organizowane nie tylko w oficjalnych językach kongresu – litewskim, polskim, angielskim i włoskim, lecz także po francusku i hiszpańsku. Podczas zwiedzania pielgrzymi będą mogli poznawać historię Litwy i Wilna, architekturę Starego Miasta oraz sylwetki wileńskich świętych. Przewodnicy poprowadzą również uczestników przez najważniejsze miejsca związane z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego. Szczególną propozycją będzie wycieczka Wilno oczami bezdomnego, podczas której rolę przewodnika przejmie były bezdomny, dzieląc się swoim wyjątkowym spojrzeniem na miasto i jego mieszkańców. Moją rozmówczynią jest przewodniczka Wirginia Szymańska, która od dziś czeka na Państwa, by opowiedzieć o pięknym Wilnie.
1: Kongres Miłosierdzia to nie tylko spotkania różnego rodzaju, modlitwy w kościołach, w grupach, ale to też ukazanie miasta. Organizatorzy chcą wszystkim gościom pokazać to miasto Miłosierdzia i przewodnicy prowadzą wycieczki. Opowiedz proszę, jak wygląda ta trasa?
3: Przede wszystkim właśnie organizator jest kuria i współpracuje z Caritas Litwa. I Caritas Litwa zorganizował przewodników właśnie, żeby pokazać to miasto. Mamy 4 różne trasy, między innymi właśnie trasa o zakonach, o braterstwach, o franciszkanach, dominikanach. Druga trasa poświęcona jest święcim, to święty Kazimierz, na przykład święty Sopoczko. Trzecia trasa jest poświęcona architekturze i to już konkretnie właśnie o kościołach, które reprezentują barok, klasycyzm, gotyk, renesans. I czwarta trasa to jest epoki, czyli taka trochę trasa historyczna, połączona, no te wszystkie 3 poprzednie trasy, one by jakby powiedzmy łączyła w jednym. I wszystkie wycieczki zaczynają się od katedry i w zależności od tego, jaka jest trasa, tędy się idzie tak naprawdę. Więc na przykład trasa epoki to zaczyna się przy katedrze i kończy się przy Ostrej Bramie. Niektóre się nie pokrywają, bo na przykład jeżeli mówimy o gotyku, no to koniecznie wycieczka idzie pod kościół świętej Anny. Tam, gdzie epoki, to już tam nie idą do tego kościoła. Czyli każdy może wybrać sobie każdego dnia, ma szansę przejść

0: wszystkie cztery trasy i one częściowo się pokrywają, ale w niektórych momentach się rozchodzą. I te wycieczki trwają od poniedziałku dzisiaj, każdego dnia i zaczynają się o 15 przy katedrze. I kończą się właśnie o 17, tam gdzie koniec danej trasy. Jest wolontariuszy, którzy czekają właśnie przy katedrze z tabliczką, z informacją, więc można spokojnie podejść.
1: A te wycieczki są prowadzone w kilku językach?
0: Tak. Są po polsku, po angielsku, po włosku, w języku litewskim też, jak się nie mylę, język francuski. Tak, i można po prostu dołączyć, no, jaki język człowiek zna, pod tą wycieczkę może dołączyć, ale chodzi o to, że na przykład jeżeli epoki, to one są w języku angielskim, i są w języku włoskim, i są w języku polskim, czyli ta sama wycieczka może być w innych językach.
1: A jak jest z rejestracją na te wycieczki? Czy ludzie muszą po prostu przyjść pod katedrę i już i tyle?
0: Nie, jest potrzebna rejestracja. Można dołączyć. Będą wolontariusze i oni już jakby kierują strumieniem tych ludzi, powiedzmy tak. Bo w jednej grupie może być około 20 osób. Bo kiedy jest więcej, to po prostu no jest...
1: Trudno się przemieszczać, tak.
0: Tak, trudno się przemieszczać. Tym bardziej, że w tym samym jednym momencie są różne wycieczki, tak jak wspominałam, czyli żeby no, nie było dużych tłumów, żeby było trochę przestrzeni i przewodnikom i turystom, dlatego te grupy są właśnie no, tak ograniczone. Ale my nie wiemy, po prostu dokładnie, na przykład ja na chwilę obecną nie wiem, ile dokładnie będzie osób w poniedziałkowej tej dzisiejszej wycieczce. Kto przyjdzie, ten przyjdzie.
1: Kongres dotyczy Bożego Miłosierdzia, a tych punktów związanych z Bożym Miłosierdziem w Wilnie jest bardzo dużo i one są porozrzucane po całym mieście. Aha. Jakąś część oczywiście zahaczacie tutaj na Starówce, ale resztę to chyba po prostu opowiadacie, bo do domku świętej Faustyny to jednak kawał drogi od Starówki.
0: Dokładnie, tak, dokładnie tak. Więc te wycieczki, które mamy, to one właśnie tak zorganizowane, że my się kręcimy na tej Starówce, tak słowo kręcimy się. Na przykład, nie wiem, odwiedzamy kościół świętej Anny, kościół świętego Michała. Kościół świętego Michała Chenioła przede wszystkim jest ważny dlatego, że tam obraz był powieszony, tam błogosławiony ksiądz Sopoczko pracował, jeżeli można tak nazwać. Czy nie wiem, kościół świętego na przykład Kazimierza, tak, który jest samym Kazimierzem związany, czy tam kościół świętej Teresy. Więc jakby jesteśmy na tej starej, sercu Wilna, centrum Starówki, ale pozostałe to jak najbardziej po prostu sami pielgrzymi powinni tam dojechać, bo wycieczka tego nie obejmuje. Te trasy, które mamy napisane, to one są napisane przez naukowców, czyli przez historyków, przez naukowców sztuki, architektury, więc to zostało wybrane, takie najważniejsze punkty, które no, musimy pokazać. I wiadomo, nie jesteśmy w stanie no, wszystkiego pokazać, kiedy mamy tylko na wycieczkę tam półtorej, dwie godziny. A tych punktów faktycznie dużo, dużo jest. Tak? Do domku Faustyny samemu się dojeżdża. Czy na przykład, jeżeli ktoś by chciał kościół świętego Piotra i Pawła, który nie jest jakby dosłownie związany z miłosierdziem, ale to jest perła baroku. No i jak już jesteś w Wilnie, no to warto zobaczyć, a to wtedy też samemu się dojeżdża. Tak zorganizowane po prostu, żeby pokazać to, co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze w Wilnie, żeby jednak pielgrzymi wywieźli z miasta te najpiękniejsze wrażenie, żeby zobaczyli, jaka jest bogata historia, nie tylko historia taka no, władz, ale historia też związana z wiarą.
1: Opowiedzieliśmy dzisiaj o pracy wolontariuszy podczas Światowego Kongresu Miłosierdzia, a pełny program każdego dnia jest zamieszczany właśnie na stronie kongresu. Przypomnę tylko, że dzisiaj w hospicjum odbędzie się spotkanie z dr Pawłem Grabowskim, założycielem pierwszego w Polsce wiejskiego hospicjum domowego, działającego przy Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza oraz przyjacielem hospicjum w Wilnie. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania świadectwa i zaczerpnięcia inspiracji do nauki miłosierdzia, wyrażonego poprzez cichą obecność, uważne słuchanie oraz towarzyszenie choremu aż do końca jego życia. Będą to warsztaty poświęcone sensowi cierpienia, dojrzewaniu serca, wartości życia oraz nadziei. I

Tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę oraz zachęcam do udziału w wydarzeniach, które przygotowali organizatorzy 6. Apostolskiego Kongresu Miłosierdzia. Renata Dunajewska, do usłyszenia.